Jakoś to miałem troszkę na zdanie grubienne, bądź grubienne, żeby ciągle był taki cel.